Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to

0: Papi, ty, to jest super numer, topic Becky G, sorry papi, w RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale zanim się poznaliście z nami, to trzeba się poznać ze wszystkimi z ekipy RMF Max, czyli z wami, moi drodzy.
0: Dokładnie, dlatego teraz nam nagrywacie głosóweczkę z odpowiedzią, jaka praca, nie śpisz, bo mordeczko, nie śpisz, to nam nagraj, co robisz?
2: No. A dlaczego? A dlatego, że wszyscy, skoro jesteśmy już w pracy, no to porozmawiajmy sobie o tym, gdzie
0: jasne
2: jesteśmy. Która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. No zobaczmy, co tam u każdego o tej porze słychać jeszcze przed 6.
1: Pochwal się, niech inni cię usłyszą.

0: Prima Ballerina, czyli nowa Margaret, gra dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, a my tanecznym krokiem przechadzamy się przez newsy różne.
1: Tak, jest nowy sposób na to, żeby się dorobić, kochani, przyrobić. Super. Otóż co, miedź idzie w górę, stawki rosną, żaden kabel jeszcze nigdy nie wyglądał tak atrakcyjnie jak teraz.
2: Miedź czy nie miedź? O, to jest pytanie.

0: Na dojazd do pracy gramy wam najlepsze hity. To The Weeknd i jego Save Your Tears w RMF Max.
1: Jest szósta, a ty gdzie? No właśnie, ale my wiemy, gdzie jest Flash. Jest u nas.
2: Jest teraz w RMF Max.
3: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. W najbliższych dniach na pomorskich drogach zobaczycie więcej wojskowego sprzętu. Trwają ćwiczenia Czarny Obrońca 26. A więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
4: Wzmożony ruch wojsk to tylko ćwiczenia, nie sygnał zagrożenia, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry zaplanowano na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działania będą prowadzone również na morzu oraz w przestrzeni powietrznej całego kraju. Biorą w nich udział żołnierze wojsk lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej. Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie wojskowej kolumny jest dozwolone, ale trzeba to robić sprawnie. Zabronione jest natomiast wjeżdżanie pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie.
3: Ćwiczenia potrwają do 24 września. Nabór do 8 edycji programu Katowice Miastem Fachowców przedłużony. Program to szansa dla firm, które chcą zawodowo rozwijać młodych ludzi i pokazać im swoją branżę od środka.
5: Na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole i podczas tych zajęć uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych. Drugim etapem naszego programu są realizowane wizyty studyjne w firmach, czyli nawet nie tyle spotkania z przedsiębiorcami, co odwiedziny w zakładach pracy. I one mają dać szansę poznania realiów konkretnych zawodów, zobaczyć, jak ta praca wygląda faktycznie. To są spotkania z praktykami, również też i z właścicielami danych zakładów, ale przede wszystkim z praktykami.
3: Powiedział RMF Max Michał Mendala z katowickiego ratusza. Robimy to dla własnej satysfakcji, mówią poznańscy lekarze, którzy wyruszają do Sierra Leone. Stomatolog i kardiolog wykorzystują swój urlop, aby pomagać innym.
6: Jest coś takiego, że czynienie dobra powoduje, że człowiek rośnie w środku i dzielenie się tym dobrem powoduje, że świat się staje trochę lepszy. Ja zawsze byłem wrażliwy na cierpienie innych ludzi, także no, to jest taka praca u podstaw w Afryce. Tutaj pracujemy na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że Polacy czasem sobie nie zdają sprawy, w jak wspaniałym miejscu żyjemy, jak doskonale wyposażone są placówki medyczne. Natomiast miejsce, do którego się wybieramy, jest, no można powiedzieć, trochę zapomniane, jeżeli chodzi o to wsparcie medyczne.
3: Mówił stomatolog Andrzej Chmielecki. Od magii do medycyny. To tegoroczne hasło festynu archeologicznego w Biskupinie. A co między innymi znalazło się w programie?
7: Szereg atrakcji od takich bardzo związanych z archeologią, gdzie mamy świetnych naukowców, którzy opowiadają o tym, co archeologia może dzisiaj powiedzieć o medycynie, po zupełnie luźne, które odnoszą się do dbania o zdrowie, ale także do ruchu, czyli sportu, który, jak wiemy, jest bardzo korzystny dla naszego zdrowia.
3: Mówił Albin Sokół z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Festyn rusza 12 i potrwa do 16 września.
0: Dwie po szóstej. Wiecie, kto nie śpi?
8: Cześć, cześć. Nie śpi to motorniczy, bo musi zawieźć pasażerów bezpiecznie do innej pracy.
0: Ale tam się wszystko tłucze. Mam nadzieję, że jajek nie wiezie.

0: na dobrą rozgrzewkę. Tobi Romeo i Fly High, 8 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my chcemy, żebyście się wszyscy dobrze poznali. Pytaliśmy was, ekipo, jaka praca, nie śpi, przybijają sobie piątkę, ludzie niesamowici. Jesteście ekstra? Siemanko.
0: Baczność.
3: Wojsko nigdy nie śpi. Pozdrawiam serdecznie.
2: Od razu bezpiecznie.
0: Od razu dobrze, że nie śpią.
4: Górnictwo nie śpi, Sośnica. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
2: Pozdro, Sośnica, dobrze, że nie trzeba było głęboko do was schodzić.
0: Zasięg, że mają, super.
5: Pozdrawiamy.
6: Branża rowerowa. Sezon jest cały rok.
5: Ja widziałam właśnie takiego rowerzystę w rękawiczkach, już w kapturze, w czapce, ale jest sezon, cały czas jadę. Jest mi ciepło, jest mi ciepło.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i branża rowerowa musi jeszcze opony na zimowe zmienić.
2: Tak,
0: no,
2: jest.
0: No, nie? No, jesienne, zimowe i tak dalej.
5: Super, że nie śpicie i słuchacie RMF Max. Jesteśmy z wami w pracy od samego rana i mamy hity na maksa. Temper City i Self Aware to 10 minut po 6.
0: Bez was nie ma tego programu.
5: Nie. Yeah.

0: Od samego rana w RMF Max gramy tak, żeby w środę chciało wam się bardziej. Marlon Hofstad, 17 minut po 6.
1: Przepraszam, wyrwało mi się, bo 3-4. Polska, biało-czer. Polska reprezentacja kobiet do lat 20 awansowała z fazy grupowej na Mistrzostwach Świata, moi drodzy. To jest ogromny sukces. Wczoraj pokonujemy Meksykanki 2-1.
2: Wow.
1: I lecimy, nie?
0: Brawo, dziewczyny.
2: No to jest jakiś koszmar dla lewego. Przecież to już teraz nie jest jedna gówniara z paletką, tylko po prostu cała drużyna gówniara. I to z piłką, a nie paletką. Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da!
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland. I po reklamie.

0: 6:30. Moi drodzy, najlepsza pora, żeby wstać i słuchać hitów, które wam serwujemy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, kosmiczna informacja od samego rana.
0: Ale to absolutnie sztos.
3: Zróbmy klimat,
4: no, już
3: klimat.
4: Nie, no, słuchajcie, co zrobić, jak spotkacie kosmitę? No, trzeba to poważnie przemyśleć i odpowiedzialni ludzie wzięli się za to oczywiście w USA i tam już przygotowano specjalny plan, eksperci, jak się zachowywać i to dotyczy i lekarzy, i policji, i wszystkie reakcje społeczne mają być ściśle zaplanowane. Natomiast jak konkretnie? No, część z tych rzeczy jest jawna, ale część jest tajna.
0: Tak myślałem właśnie.
3: Co zrobić, gdy spotkasz kosmitę?
4: Tak.
0: Pieny, przecież my to w Polsce możemy kursy prowadzić, bo w internecie to ich mamy od groma, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i kosmitów nie brakuje u nas.

0: nas przytula od samego rana. Somber w RMF Max specjalnie dla was, bo to jest najlepsza ekipa i wasz ulubiony poranek. Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji, żebyście mieli jeszcze lepszy humor i żebyście od razu się rozgrzali, zanim wejdziecie do pracy. Czas na zabawę, jaką dla was przygotowaliśmy. Mateusz ukrył klucze, a zabawa się nazywa Gdzie są moje klucze?
2: Ponieważ to jest pytanie, które pada najczęściej rano. Gdzie są te klucze? I teraz słuchajcie, mamy taki rebus, taki zagadkę.
0: Gdzie są klucze? To jest gdzie pytanie o poranku. Gdzie te klucze są? Właśnie wypadły. Więc to jest pewnego rodzaju podpowiedź, słuchajcie. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie są klucze w studiu RMF Max, gdzie je włożyliśmy.
1: Napisz nam na Messengera RMF Max albo napisz nam wiadomość przez Instagrama, gdzie te klucze zostały ukryte. Już nie powtórzysz tego, nie?
2: Nie powtórzę, ale liczy się, żeby była ciekawa odpowiedź, no i może właściwa też, no nie wiem.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. I po reklamie.

0: Ale to są hity na 10 minut przed 7. Walk the Moon.
1: Nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i właśnie o tej porze jesteśmy z wami w tym zadaniu, które wydaje się niewykonalne, czyli szukamy z wami kluczy. Szukamy z wami kluczy przed wyjściem do domu.
0: To jest właśnie ta zabawa, w której szukacie razem z nami klucze, które my ukryliśmy w pewnym miejscu.
4: Ciekawe odpowiedzi przyszły.
0: Na przykład Krzysztof napisał, że klucze w torebce są.
4: Tak, blisko, ciekawy pomysł.
0: Blisko najbliżej, ale...
4: Klucze znajdują się w miejsce z płatkami. To Przemek, oryginalnie, fajne, inspirujące.
3: No jeszcze Dawid stwierdził, że na 100% są w damskiej kosmetyczce.
0: No właśnie, kurczę nie.
4: Kochani, 0%. Blisko, ale najbliżej był Krzysiek. Klucze są w torebce, ale papierowej z gazety. Wiadomo, bo wszyscy mamy mnóstwo gazet oczywiście, zawsze ze sobą, w butach były, albo w kotłowni.
0: W gazetowni, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Będziemy szukać kluczy, także słuchajcie również jutro RMF Max przed 7.

0: Halo, halo, co ty masz? No, supermoce, wiadomo, bo super gramy, męskie granie orkiestra, supermoce RMF Max.
1: 6 minut do godziny 7, dzisiaj w niektórych miejscach znowu upały 30 stopni, ale są już, słuchajcie, pierwsze modele zimy, tak się okazuje.
0: Wow.
1: W grudniu może być słabo, jeżeli chodzi o śnieg, ale za to w styczniu podobno jak nam przysypie, to się nie odkopiemy. Będziemy łopatować i jeszcze raz łopatować.
2: Czyli w tym roku już nie pójdę na sanki.
0: A więcej sensownych informacji we fleszu już za moment.
2: I tak już 20 lat. Sport i pogoda też zaraz będzie.
3: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Iga.
1: Tu Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, this is Sean Paul.
5: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Tu RMF Max, jest punktualnie 7, Ania Łopuszańska. Dzień dobry w studiu RMF
10: Dzień
9: Max,
10: pora
9: na flash.
11: Drożyzna na stacjach paliw może wpłynąć na ceny w sklepach. Producenci żywności uwzględniają to w swoich planach.
12: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
13: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, no mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
11: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Będzie wygodniej, więcej i na czas. Na trasie Warszawa-Gdynia-Wrocław-Kraków pasażerów mają wozić nowoczesne lokomotywy. PKP Intercity zamówiło 32 maszyny od polskiej firmy Newag. W takim razie sprawdźmy, co to konkretnie dla nas oznacza.
14: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 km na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
15: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
14: Jest plan, aby podróżowały także za granicę.
11: Na tematem zajęła się Martyna Czerwińska. Pierwsze lokomotywy mają być gotowe za 2 lata. Polska jest świetnie przygotowana do zimy. Dostaliśmy pochwałę od Komisji Europejskiej. Chodzi o poziom napełnienia magazynów gazu, bo no pod tym względem wykosiliśmy konkurencję. Polskie magazyny są wypełnione w 96%. Słuchajcie, a to najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Dla porównania w Niemczech wynosi on obecnie 55%. W razie problemów tymi zapasami będziemy się musieli podzielić.
16: Rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom.
11: To była Katarzyna Szymańska w Orginą.
17: Myślałem, że chodzi o magazyny kalesonów.
18: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
11: W hicie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów świetnie zaprezentował się Real Madryt. Królewscy pokonali u siebie Inter 2-1. FC Porto przegrała z Manchesterem City 0-2, a Borussia wygrała z Villarrealem 3-2. Startują Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Biało-czerwoni trafili do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Z Portugalczykami w stolicy Bułgarii powalczymy jutro o 15.
19: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
11: Mówił rozgrywający kadry Marcin Komenda.
18: Sprawdzisz?
20: Sprawdź!
18: Sprawdź!
20: Pogoda w RMF Max.
11: No mamy solidny powrót lata, no może nie wszędzie, bo nad morzem 21 stopni, 23 kreski w Poznaniu, ale już na przykład Warszawa zanotuje 29, 30 w Katowicach i uwaga, 32 kreski w Krakowie. Także południe kraju naprawdę będzie dziś się walczyć z gorącem, no trzeba będzie odpalić wiatraki, będzie też słonecznie, ale na północy może popadać deszcz.
21: No na lato też jesteśmy przygotowani jak coś, w każdej chwili.
20: Dawaj, nie udawaj! RMF Max, śmiejemy się razem od rana.
21: No i jesteśmy też przygotowani na ten dzień oczywiście, bo jesteśmy tutaj dobrą ekipą. Ania Łopuszańska z nami.
11: Dzień dobry i do zobaczenia, znów do usłyszenia w zasadzie.
9: Karola Kowalska, Filip Kliber, Mateusz Marek, jesteśmy z wami do 9:00. Jest też Michiko, wasza ulubiona, na zegarach 3 minuty po godzinie 7:00. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: I od razu jest poranek środowy dużo lepszy, Bob Singler na 8 po 7.
1: Karola i Mateuko.
2: Rany ludzie, co się dzieje? W sklepach będą nowe wózki, czytamy. Co za historia?
0: Oby nie na diesla.
2: Taki wózek będzie już, nie będziesz stać w kolejce do kasy, tylko ten wózek ci wszystko sam zważy, zeskanuje, porabatuje i tylko wydrukuje paragonik, zapłacisz kartą w wózku i będzie też specjalny ekran, żeby wszystko było z podpowiedziami i przepisami. No.
0: I to ja wszystko będzie w momencie, kiedy się włoży te rzeczy do wózka.
2: Dokładnie.
3: Super sprawa to jest. Czyli co, ludzi za kasą można zastąpić.
0: Można.
3: Wózki można zastąpić.
0: Można.
3: No tylko palety są na zawsze.

0: Też go lubimy. Oskar Cyms gra dla was o poranku w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i jeżeli teraz jedziecie do pracy z dzieciakami, odwozicie je do szkoły, to mamy takie jedno pytanie.
1: Ekipa, bo bez was ten program nie istnieje, więc pytamy was, z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: Można z własnego życia brać inspirację albo właśnie zapytać się swojego bąbelka obok. Słuchajcie, z czego dzisiaj byście się nie przygotowaliście się? Co odpuszczamy? Na co nie macie ochoty?
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max, wchodzisz na fanpage, nagrywasz głosówkę, możesz to zrobić przez Instagrama. Z czego dzisiaj zgłaszasz nieprzygotowanie?
2: RMF Max. Będzie śmiesznie.

0: przeczucie mam, że tej nocy będzie dobranoc. A na razie jest dobre rano. Tak jest, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dobre rano, bardzo mi się to podoba. Dobre rano, ahoj. No to ahoj, słuchajcie, dzisiaj was pytamy o to, z czego byście sobie chętnie zgłosili nieprzygotowanie.
3: Zgłaszam nieprzygotowanie z obecności mentalnej, psychicznej, a tym bardziej fizycznej w pracy. No. Ogólnie mam coś ze wzrokiem. Po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy.
2: Nie widzę tego.
0: Może po prostu jesteś krótkowzroczna.
4: Z wyspania się. Spałam dzisiejszej nocy 2 godziny.
0: O matko.
2: To da mniej.
0: Ale współczujemy, przytulamy bardzo mocno.
5: Dzisiaj nieprzygotowanie zgłosiłabym z edukacji zdrowotnej. Moje zatkane zatoki powodują lawinę innych dolegliwości.
0: Ale Kasia, nadajemy ci w takim razie w RMF Max ksywę Ormus. Bo masz zatkaną zatokę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Trzymajcie się tam dzielnie, ekipa, jesteście super.
2: Podbijamy wam pieczątkę, nieprzygotowanie, tak. Zaliczone w RMF Max.

0: O tej porze w RMF Max brzmi najlepiej na świecie. Fire, fire i Shimza. To już wstawaj, nie udawaj. No i słuchajcie, ceny szaleją.
1: Oczywiście, że szaleją.
0: Więc musi wkroczyć co?
1: Chcemy powołać gang benzyniaków.
2: I teraz razem z wami, razem z ekipą RMF Max zbieramy gang benzyniaków, bo jest już w gangu Lisek Gazusek.
1: Jest też Balbinka Benzynka.
0: No i jest też Karol Kanister.
1: Ale potrzebujemy więcej członków gangu, bo to musi być gang paliwowy silny naprawdę. Zbierzmy mocną ekipę, wiemy, że jesteście najlepsi, że słuchają nas tylko najbardziej kreatywni. No i powołajmy taki mocny gang. No.
2: Więc teraz nagraj głosówkę, wyślij ją przez Facebooka RMF Max albo przez naszego Instagrama, też wpisujesz RMF Max i od razu możesz taką głosówkę nam wysłać. Kogo byś jeszcze dodał do gangu benzyniaków? O, już mamy pierwszą propozycję. Jest jeszcze Daro Dystrybutor. Też trzeba go dodać. Koniecznie.
1: Gang paliwiaków, benzyniaków. Tego ja nie wierzę w to, co się tu dzieje, nie?
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: To jest to, czego potrzebujemy o tej porze. Nowa Zalia, Tylko mnie kochaj w RMF Max na 10 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my, ekipa, zapytaliśmy was o to, jakie postacie mogłyby się pojawić w gangu benzyniaków i oczywiście rozwaliliście nam skrzynkę. Jesteście niesamowici. Kto dołączy do gangu, przekonamy się właśnie teraz.
4: Zgłaszam swoją kandydaturę do gangu paliwniaków. Arek Akcyza.
5: Ropa Renata.
6: Lejek Lucek.
7: Oktawia Oktan.
8: I Dieselek Marcelek.
9: Tora z dystrybutora.
10: Ej, z racji tego, że jeżdżę na firmowe, a nie za swoje, polecam wam Ewkę Flotówkę.
11: Do gangu benzyniaków koniecznie musi dołączyć Kazik Kompresor.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Uwielbiamy was.
3: Zaorane.
0: Żadna podwyżka z wami nie straszna.
3: Ludzie, co wy zrobiliście?

0: Oczywiście od Max, Max, Max. Jest 5 minut do godziny 9. Rihanna zagrała swój hit. Mamy takich hitów jeszcze więcej, ale też mamy ważne informacje.
1: Mamy ważne informacje, również te pogodowe. Dzisiaj będzie gorąco i to jest ważna informacja, żeby pić, żeby wziąć sobie, kto wie, może krem z filtrem, może to jest ostatni moment, żeby go użyć w tym sezonie.
2: Więcej o tym pozostawiam profesjonalistom. Za momencik wyjeżdża Flash.
1: No i pogoda też będzie.
0: Czy wziąć krótkie spodenki, nie? To też jest ważne.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, minęła 9. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. W poniedziałek dowiemy się, kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim do końca kwietnia, czyli do momentu, kiedy wygasa kadencja aresztowanego Radosława Piesiewicza. Prezydium zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów komitetu.
1: Nie wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że nie stawią się nasi koledzy, którzy są członkami zarządu Polskiego Komitetu. Wszyscy wiemy, w jakiej trudnej wizerunkowo sytuacji jesteśmy i unikanie przyjazdu na zarząd, wzięcia odpowiedzialności powoduje, że taką trochę niepoważną sytuację.
0: To jeden z 8 wiceprezesów PKOL-u, Adam Korol.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max mówimy Wam o tym, co ważne, także dla zmotoryzowanych, i zaglądamy do Warszawy, gdzie już na ulicach widać sporo aut. Nogę z gazu warto zdjąć na Targowej, Czerniakowskiej czy Wisłostradzie. Wolniej jedziecie też Aleją Armii Krajowej czy Aleją Prymasa Tysiąclecia, tak więc podróż do pracy może potrwać trochę dłużej. 5 projektów walczy o 600 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego w Starachowicach. Tylko do piątku można oddawać głosy w tradycyjnej formule, czyli w Urzędzie Miasta. Jak informuje reporter RMF Max Marcin Różyc, głosowanie internetowe już dobiegło końca.
3: W starachowickim budżecie obywatelskim miasto traktuje się jako jeden okręg wyborczy. Zrealizowany zostanie tylko jeden projekt. Wśród propozycji jest remont chodnika przy ulicy Glinianej oraz budowa zadaszenia nad trybunami w Parku Miejskim. Poza tym to utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej na Michałowie, remont ulic Prądzyńskiego i Sowińskiego oraz budowa nowych miejsc parkingowych. Jeden z projektów dotyczy też przywrócenia walorów rekreacyjnych starachowickim zbiornikom i ciekom wodnym. Obejmuje to ograniczenie zarybień do wybranych gatunków ryb. Wyniki głosowania poznamy pod koniec przyszłego tygodnia.
0: Tyle od naszego reportera. Inowrocław włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Tegoroczna edycja kampanii potrwa od 16 do 22 września pod hasłem Mobilność dla każdego. Głównym punktem programu w Inowrocławiu będzie festyn, który odbędzie się 19 września. A co między innymi zaplanowano?
4: W programie znalazły się między innymi zwariowane rowery, energorowery, blender bike oraz rowerowa wyciskarka do soku. Uczestnicy będą mogli przekonać się, ile energii potrzeba, aby wprawić urządzenia w ruch, a także aktywnie spędzić czas.
0: Mówiła Daria Knasiak-Majewska z inowrocławskiego ratusza. Częstochowa ma wiele twarzy, a każda z nich może opowiadać inną historię. Tegoroczne 12. Triennale Sztuki Sakrum zaprasza do spojrzenia na miasto oczami jego mieszkańców i artystów.
5: Będzie można zobaczyć pracę 40 artystek i artystów związanych z Częstochową. Będzie to wystawa problemowa, która, mam nadzieję, pobudzi Państwa do myślenia i spowoduje to, że będziecie częściej odwiedzać Miejską Galerię Sztuki.
0: Mówił Robert Jasiak, pełniący obowiązki dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki.
2: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W ten środowy poranek warunki biometeo oddają się we znaki nie tylko meteopatom, tak więc przyda się mocna kawa. Na wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, ale z zachodu napływa coraz więcej chmur. No i gdzieniegdzie w Wielkopolsce może popadać, a wieczorem parasole przydadzą się też mieszkańcom południowo-zachodniej Polski. Najcieplej dziś w Rzeszowie, w Maksie słupki rtęci dobiją do 30 kreski, w Warszawie i Białymstoku spodziewamy się 26 na plusie, a najchłodniej w Koszalinie, gdzie termometry pokażą 19 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
7: No i żegna się z Wami Wasz gang benzyniaków.
8: Filip Plotek.
9: Mati Paruwa
7: i Karo 95.
8: U nas paliwo, żeby mieć energię na poranek, masz zupełnie za darmo.
7: A więcej energii możecie łapać. Możecie łapać śmiało na naszym Instagramie Poranek RMF Max.

Hips, Ego i For Money, ostatni dzień lata w RMF Max. Zawsze przy okazji tej piosenki warto przypomnieć, że ostatni dzień lata to dopiero za 2 tygodnie, a dzisiaj to w ogóle mamy dzień najlepszy z całego lata. Dzisiaj piękna aura, 30 stopni, możecie nie umierać. Najgorzej, że tak średnio z tego skorzystamy, jak siedzimy w pracy, ale może się jakoś szybko uwiniemy, na pewno się szybciutko uwiniemy z Byle do Obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy, który właśnie w tym momencie startuje. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam jak zawsze do 12:00. Złoto teraz od Antoana Clamarana. Gold.

Leć wysoko, fly high, Toby Romeo w RMF Max. Nie wiem, czy wysoko, nie wiem, czy daleko, ale ja mówię, leć po hajs. I to nawet od ziemi się specjalnie nie trzeba odbijać, bo wystarczy wziąć do ręki smartfona i już jesteś o krok od dużej kasy. O co chodzi? O urodzinowy deszcz nagród, naszą nową zabawę na 22 urodziny RMF Max. Codziennie rozdajemy kasę. Codziennie do wygrania jest 10 tysięcy złotych, ale to nie koniec, bo za samo odebranie telefonu już jest, wczoraj było 2000, no to dzisiaj lecimy grubiej. Dzisiaj jest 3000 złotych za to tylko, że powiesz halo, jak do ciebie będziemy dzwonić. 3000 na początek, a może być więcej, może być 10.

5000 zł. I uwaga, jak wejdziesz do gry teraz, przez najbliższych 10 minut to twoje szanse na znalezienie się w finale pomnożymy 580 razy. Czyli jeden SMS wysłany, a 580 szans u nas w systemie. SMS z hasłem MAX pod 7327 za 369 VAT albo wbijaj na www.rmfmax.pl. I uwaga, dzisiejsze zgłoszenia wchodzą i do dzisiejszego, i do piątkowego finału, także nie dość, że runda bonusowa 580 razy więcej szans, to jeszcze podwójna szansa na finał i na 10000 zł nawet w naszej urodzinowej zabawie. rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX. RMF Max.

0: MediaMarkt. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.
5: Cześć, jestem Angelika.
6: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
7: Cześć, Tybletka.

0: Kibica.
1: Ten środowy poranek warunki biometeo oddają się we znaki nie tylko meteopatom, tak więc przyda się mocna kawa. Na wschodzie kraju cieszymy się promieniami słońca, ale z zachodu napływa coraz więcej chmur. No i gdzieniegdzie w Wielkopolsce może popadać, a wieczorem parasole przydadzą się też mieszkańcom południowo-zachodniej Polski. Najcieplej dziś w Rzeszowie, w Maksie słupki rtęci dobiją do 30 kreski, w Warszawie i Białymstoku spodziewamy się 26 na plusie, a najchłodniej w Koszalinie, gdzie termometry pokażą 19 stopni Celsjusza.

Consequences i Reality w RMF Max, a dzisiaj startują siatkarskie mistrzostwa Europy, oczywiście z Polakami. Polacy pierwszy mecz grają jutro z Portugalią, no i tam no pressure, panowie, ale wiecie, dziewczyny spisały się dobrze, zajęły czwarte miejsce, a w przypadku panów liczymy zdecydowanie na więcej. Polska ma szansę pierwszy raz w historii obronić tytuł. Nie żeby coś, ale 26 września zaplanowano finał, to wy już sobie nic na ten dzień nie planujcie. My mamy zaplanowany flash o 10, a przed 10 jeszcze Tame Impala, Loser.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: I po reklamie.
11: Jestem Radek, a to moja ekipa.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Cześć, tu Daria Zawiałów.
14: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Minęła 10:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Nazwisko warte zapamiętania. Paweł Kapuła, polski dyrygent młodego pokolenia, poprowadzi dziś szkocką orkiestrę symfoniczną BBC na corocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
18: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat. Po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry, tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
17: Mówił Paweł Kapuła.
4: To jest RMF Max.
17: Ponad 1000 wystawców prezentuje sprzęt wojskowy na targach w Kielcach. Trwa 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Prezentowane są m.in. czołgi, śmigłowce, karabiny, aż po mundury i kamizelki dla żołnierzy.
19: Cały świat zbrojeniowy jest dzisiaj w Kielcach. Charakter tych targów ma tak międzynarodowy zasięg. Około 1000 przedsiębiorców, z czego z samej Kanady około 250. No i w tym my, jako strategiczny partner, Polska Grupa Zbrojeniowa, trochę reprezentujący cały polski przemysł zbrojeniowy, bo jest okazja do wielu rozmów, do podpisywania umów, do promocji naszych produktów i usług, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. W związku z tym skala tego wydarzenia myślę, że odpowiada już trochę aspiracjom polskiego przemysłu obronnego, ambicjom, które mamy.
17: Mówił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Jutro o 17:00 na Alei Róż w Nowej Hucie wernisaż wystawy plenerowej zatytułowanej Nowa Huta – Dimitrowgrad. Wystawa odpowie na pytanie, co łączyło niegdyś te dwa miasta i dowiecie się, jaką metamorfozę przeszły te lokalizacje.
20: Dimitrowgrad jest samodzielnym miastem, nie został włączony do żadnego innego. On powstał w wyniku połączenia właśnie mniejszych ośrodków, no trzech dokładnie. No, w przypadku Nowej Huty, jakbyśmy popatrzyli na plan współczesnej Nowej Huty i nanieśli go na taki plan, powiedzmy, jeszcze przedwojenny, no to obecnie byśmy zobaczyli ponad 30 dawnych miejscowości, czy bądź też ich fragmentów, no ale Nowa Huta jest częścią Krakowa, Dimitrowgrad nie stał się częścią jakiegoś większego organizmu miejskiego.
17: Wyjaśniał Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty. Wielkimi krokami zbliżamy się do jesieni. Chociaż zdarzają się jeszcze iście letnie dni, no to wieczory są coraz chłodniejsze. A jak dbacie o odporność?
0: Jakie sposoby, żeby się nie dać pogodzie, nie złapać tego pierwszego przeziębienia?
12: Pierwszego przeziębienia to na pewno dobrze się odżywiać. Dużo owoców, ile się da i w miarę naturalnych, nieprzetworzonych, świeżych.
0: Jak dbać o odporność w takim czasie, gdy ta pogoda...
13: Spacerować.
21: Zmienić klimat, żeby ta odporność wróciła.
22: Ciepła herbata z cytrynką.
17: A z mieszkańcami Trójmiasta rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Jeszcze przez jakiś czas we wschodniej Polsce nacieszymy się słonecznymi promieniami, ale w kolejnych godzinach chmury i tam zakryją niebo. Wieczorem w wielu regionach spodziewamy się opadów deszczu, między innymi na Śląsku czy na Mazurach. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam w maksie 30 na plusie, trochę chłodniej w centrum, a najzimniej na Pomorzu Zachodnim, 19 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Szef nam psuje krew od rana, koleżanka z pracy jakaś taka nie w sosie, marudna. Nieważne, my robimy głośniej i wszystko jest w porządku. Everything's fine. Alok z Jennifer Lopez w RMF Max. Dawid Miązek, jestem z wami do 12:00. Zapraszam.

Sorry, papi, idealny miks, brzmienie klubowych i Latino Topic i Becky G w RMF Max, a przed nami skromna dziewczyna z Krakowa, którą no jeszcze nie tak dawno znało, może jej osiedle, może była znana w Wielicce, może najdalej w Bochni, a dzisiaj cała Polska leci jej hity. Bledka oczywiście, komu miałabym powiedzieć. RMF.

0: Prima Ballerina w RMF Max, a my wracamy do pytania dnia, do pracy. Dzisiaj pytamy o najbardziej zaskakujące drugie śniadanie, lunch, obiad, które można przynieść do pracy. Ktoś mi tu podesłał wiadomość: galareta z głów karpia. Okej, z głów? Naprawdę? No ale w sumie zaskoczyć czasem można dużo bardziej takimi tradycyjnymi tematami.
1: Kiedyś zaskoczyłam koleżankę z pracy, bo przyniosą sobie na drugie śniadanie gołąbki od mojej mamy i pięknie pachniało w całym biurze. Pozdrawiam, Magda.
0: Też pozdrawiam. A tutaj Karolina z ciekawą opcją.
2: To mój kolega z biura kiedyś zaskoczył mnie śniadaniem sushi. To był chleb rozwałkowany, a w środku było masło orzechowe i banan. Mniam.
0: Najbardziej zaskakujące drugie śniadanie. Dajcie znać 3001 albo Messenger RMF Maxa. Z nami Ale Farben i Bunny Tak.

0: najwięcej Davida Getty po południu. 21 minut i godzina 13, a dzisiaj gorące południe jest po południu, a będzie jutro tak jak na północy dzisiaj.
1: Czyli chłodno.
0: Też na południu. Prognoza pogody, którą musicie poznać, żeby wiedzieć, jak się jutro ubrać. Wiadomo, dbamy o was. Jesteśmy ekipa Maxa, razem ją tworzymy. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: I po reklamie.

0: zaraz pogoda. RMF Max.
1: We wschodniej i centralnej Polsce wciąż jest słonecznie, jednak z czasem chmur ma przybywać, ale parasole przydadzą się mieszkańcom południowo-zachodniej Polski i Mazur dopiero późnym popołudniem lub wieczorem. 30 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą termometry w Rzeszowie i tam dziś najcieplej. W Białymstoku i w Warszawie 26 stopni, a najchłodniej w Koszalinie 19 na plusie. Tam też najmocniej wieje. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te niestety nam nie sprzyjają, więc niektórym przyda się kawa.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą

0: Hity na maksa i najważniejsze informacje macie w popołudniu RMF Max.
1: No i niestety doszło do wypadku pociągu Intercity w miejscowości Sokolniki Suche koło Radomia. Wszystkie ważne informacje, które musicie w tej sprawie poznać, będą we fleszu za 4 minuty o 13. Zostańcie na szczegóły. Jedźcie bezpiecznie.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: Minęła 13. Czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Flesz o 13:00 zaczynamy od wypadku na torach na Mazowszu. W Sokolnikach pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Są spore utrudnienia. Ruch na trasie Przysucha - Wieniawa został wstrzymany.
1: Na linii kolejowej 22 między Wolanowem a Przysuchą, czyli mówimy o powiecie przysuskim, w miejscowości Sokolniki Suche na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W ten samochód wjechał rozpędzony pociąg osobowy Koziołek. Relacji Szczecin-Lublin wykoiła się lokomotywa i pierwszy wagon.
0: Jak dodaje Krzysztof Berenda, na miejscu pracują już służby.
2: To jest RMF Max.
0: Jedna decyzja może mieć wpływ na całe życie dziecka, dlatego specjaliści i miejskie instytucje w Częstochowie przypominają o konsekwencjach spożywania alkoholu w czasie ciąży. W ramach Dni Świadomości FAS do 11 września odbędą się liczne spotkania ze specjalistami czy wykłady, ale nie tylko.
3: Również warsztat dla rodziców odbędzie się, dotyczący rozpoznawania potrzeb dzieci z FASD oraz trudności związanych z ich emocjami, pamięcią, koncentracją i zachowaniem, bo sam proces diagnozy jest niezwykle istotny. Mówi się, że tak naprawdę co 20 dziecko może nawet mieć FASD, więc tak naprawdę w co drugiej klasie jakieś dziecko może być z tymi zaburzeniami i może wymagać właśnie wsparcia i pomocy.
0: Mówiła Barbara Pamuła-Wesołek z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie. A teraz szybko zaglądamy do Kielc, gdzie jedna z ulic otrzyma imię Wiesława Gołasa. Aktor pochodził z Kielc i zasłynął setkami ról filmowych oraz kabaretowych.
4: W młodości Wiesław Gołas był członkiem Szarych Szeregów. W wieku 14 lat został aresztowany przez gestapo i poddany torturom. Kieleccy radni, nadając ulicy jego imię, chcą w ten sposób docenić jego niezłomność i karierę. Zespół do spraw nazewnictwa ulic wskazał Wiesława Gołasa jako patrona w 5. rocznicę jego śmierci. Ulica powstanie na osiedlu Dąbrowa 2 w pobliżu ulicy Edwarda Kusztala.
0: To był Marcin Różyc. A teraz w RMF Max Nowy Sącz. Mamy zaproszenie dla miłośników książki, historii, regionu i folkloru. Te wszystkie wątki splatają się w całość na wystawie Muszka w Bursztynie. Witold Chomicz i Maria Kownacka na Sądecczyźnie. A więcej na ten temat powiedziała nam Teresa Ortyl z Sądeckiego Parku Etnograficznego.
5: Wystawa dzieli się na 4 główne części. Zaczynamy od spotkania Witolda Chomicza i Marii Kownackiej. Potem przechodzimy właśnie do ilustracji z Rogasia. Są to ilustracje oryginalne. Potem przechodzimy do prac ze Szkoły nad Obłokami. No i wszystko się kończy działem nazwanym Narodziny Książki.
0: A wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia przyszłego roku. Planszówki, spotkania z pisarzami, sesje RPG i masa innych atrakcji czeka na miłośników fantastyki z Opola i nie tylko. Przed nami Opolcon. Event potrwa od piątku do niedzieli. Wstęp jest wolny, a program imprezy znajdziecie na stronie opolcon.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dzisiaj warunki biometeo oddają się we znaki, tak więc niektórzy mogą potrzebować popołudniowej latte czy cappuccino, a w pogodzie miszmasz. Na zachodzie oraz na północy chmur jest sporo i w późniejszych godzinach parasole przydadzą się mieszkańcom Mazur, Śląska czy Wielkopolski. Termometry w Rzeszowie i Krakowie pokazują 30 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 26 na plusie, a najzimniej dziś na Pomorzu Zachodnim, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: W dzień urody pięknie was witamy.
4: Co macie w sobie takiego super pięknego, ale jeszcze nikt tego nie odkrył?
3: No i do tego właśnie są głosówki. Żeby za pomocą głosóweczki na naszym messengerze coś nagrać. Co macie takiego w sobie pięknego, ale nikt jeszcze tego nie odkrył?

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Hipnotyzująca jest ta piosenka, to jest Jennifer Lopez i to był Alok. I przepraszam, czego się pani śmieje?
1: Przepraszam.
0: Bo to jest rzecz, o której kręci się w głowie. I nasz urodzinowy deszcz nagród i hity na maksa, które lecą waszym popołudniowym i wszystko gra.
1: Mamy dla was super propozycję. Jedno zgłoszenie i szansa na dwa finały. Taka opcja w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu dzisiaj 3000 zł.
0: No i teraz uwaga. Max, takie zgłoszenie leci na numer 7327. I jak wygracie, to sobie zatańczycie właśnie do tej melodii. Max 7327. Warto się zgłaszać właśnie teraz.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: że tenisiści narzekają. Narzekają bardzo, że za bardzo na US Open śmierdzi marihuaną.
1: Kometa przeleciała nad kortem Grzegorza US Open.
0: Na US Open na kortach, tak, śmierdzi.
1: Za bardzo i marihuaną.
0: Za bardzo.
1: Pomyśl sobie, co się dzieje na Wimbledonie. Tam dopiero narzekań nie ma końca. Bo tam są korty trawiaste.

0: Tobie Romeo w RMF Max. Ach, Romeo, ach, słońce. Dzisiaj ostatnia szansa na południu, na przykład, żeby przetestować sobie letnie ciuszki, bo idzie o chłodzenie.
1: I jak bardzo zimno będzie w całym kraju, o tym za chwilę. Kto chce być na bieżąco z pogodą i resztą innych ważnych informacji, słucha RMF Max po południu.
2: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Dzisiaj warunki biometeo oddają się we znaki, tak więc niektórzy mogą potrzebować popołudniowej latte czy cappuccino, a w pogodzie miszmasz. Na zachodzie oraz na północy chmur jest sporo i w późniejszych godzinach parasole przydadzą się mieszkańcom Mazur, Śląska czy Wielkopolski. Termometry w Rzeszowie i Krakowie pokazują 30 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 26 na plusie, a najzimniej dziś na Pomorzu Zachodnim, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski.

0: 9 minut i godzina 14 jest po południu, jest dobrze, wszystko gra, RMF Max na fali. I powiem wam, zdjęcia, które człowiek jak zobaczył, to musiał kliknąć. Nowe zdjęcia i to prywatne zdjęcia premiera Donalda Tuska.
1: Tak, premier idzie z siatami, ciężkimi, widać, bo mięśnie napięte, a w siatkach kilogramy soczystych, pachnących jabłek.
0: Soczyste, pachnące to jedno, ale kuszące przede wszystkim, bo to w tym naszym polskim raju te jabłka. Co prawda nie wąż, a premier i nie Ewie, a gośce. Ale kurde, kusi.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Cieszę się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Ty Plus, szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, minęła 14. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, w wypadku kolejowym na Mazowszu. Jak mówiliśmy we Fleszu przed godziną, w miejscowości Sokolniki Suche pociąg relacji Lublin-Szczecin zderzył się z ciężarówką.
1: Mamy wykolejoną lokomotywę i 6 wagonów. W pociągu było około setki osób. Z tych osób ciężko ranne są 4 osoby.
2: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
1: Tak wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy strażackie, 10 karetek, 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Jak dodaje Krzysztof Berenda, wypadek spowodował paraliż kolejowy.
3: To jest RMF Max.
0: Lubuskie chce rozwijać sektor technologii kosmicznych. W Zielonej Górze podpisano list intencyjny w sprawie współpracy przy projekcie Europejskiego Portu Kosmicznego. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Plan zakłada stworzenie w regionie zaplecza dla firm, naukowców i instytucji zajmujących się technologiami kosmicznymi. Jednym z pierwszych projektów ma być AirLaunch, czyli koncepcja wynoszenia niewielkich ładunków na orbitę z wykorzystaniem platformy lotniczej. Ma być to pierwszy praktyczny krok w budowaniu kompetencji nowej spółki Polski Port Kosmiczny. Jej siedziba mieści się w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. W przyszłości projekt ma być rozwijany wspólnie z partnerami technologicznymi, naukowymi i biznesowymi.
0: A materiał przygotowała nasza reporterka Agnieszka Der. Zmieniamy temat. Zdolni uczniowie szkół branżowych i techników z Podlasia mogą się starać o zastrzyk gotówki. Do zdobycia są marszałkowskie stypendia w kwocie 7 tysięcy złotych w 2 ratach. Wnioski można składać do końca września do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. A teraz zaglądamy do Wałbrzyskiej Biblioteki, która wraca do swoich cyklicznych wydarzeń. Będą spotkania autorskie i rozmowy o książkach, o czym powiedział nam Rafał Bijak z Biblioteki pod Atlantami.
5: 17 września spotkanie z Anną Romaniuk, autorką książki Orzeszkowo 14, historie z Podlasia. We wrześniu mamy także zaplanowane spotkanie z Sylwią Górą, autorką biografii Sława Boja. We wrześniu także spotkamy się choćby ze Zbigniewem Rokitą. To 23 września podwójny laureat Nagrody Nike, który przyjedzie do Wałbrzycha, a z którym porozmawiamy o takich książkach jak Aglo, jak Odrzania, Podróż po ziemiach odzyskanych, autorem książki Kajś na temat Górnego Śląska.
0: A informacji o poszczególnych wydarzeniach warto szukać na oficjalnej stronie biblioteki. A na koniec w RMF Max dobre informacje dla wocławskich grzybiarzy. W okolicznych lasach pojawiły się pierwsze okazy, a wśród nich m.in. borowiki, kurki czy kanie.
6: Zachęcamy wszystkich do aktywności, do wyjścia na grzyby. Grzyby to nie tylko sam zbiór grzybów, to również wypoczynek, to również relaks, to również spotkanie z naturą.
0: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
3: Czy koleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W większości Polski cieszymy się słońcem i błękitem nieba, ale są rejony, gdzie chmur jest więcej, a także takie, gdzie popada. Te ostatnie to m.in. Śląsk czy Opolszczyzna. 19 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 28 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie. Termometry pokazują tam 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
8: Świetny plan na popołudnie. Wy nagrywacie głosówki w sprawie tego, co macie w sobie najpiękniejszego.
0: A razem robimy rewie najpiękniejszych słuchaczy RMF Max.
8: Oj tak, razem jesteśmy RMF Max, 5 po drugiej.

0: piękny muzycznie i zewnętrznie Alex Warren specjalnie dla was w RMF Max.
1: W miejsce Alexa możecie wstawić także swoje imię i będzie wam miło po południu.
0: I się wszystko będzie zgadzało.
1: Asia Małzyrek Jakubek, dzisiaj jest dzień urody, więc pięknie was prosimy i zapraszamy na naszego Messengera. Nagrywajcie nam głosówki w takiej właśnie pięknej sprawie.
2: Co ja w sobie mam najpiękniejszego? No, odpowiedź jest prosta. Moją córeczkę przyszłą, która przyjdzie na świat w styczniu.
1: Wow,
2: pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Max.
1: Wszyscy piękni, niech się odezwą głosówki RMF Max właśnie w tej sprawie. Co jest w was pięknego, a nikt jeszcze tego nie odkrył?

0: Po południu świat jest dużo piękniejszy. 20 minut po drugiej mamy dla was świetną propozycję.
1: Jeden SMS i szansa na dwa finały, a do tego ten jeden SMS to 560 razy więcej takich szans.
0: Wysyłajcie teraz max na 7327. Mnożymy takie zgłoszenie razy 560, żeby było trochę łatwiej wygrać pieniądze. Uwaga, dziś za samo odebranie telefonu 3000 zł.
1: Wiecie co robić. Max teraz pod 7327.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: sombr śpiewa, świat wzdycha. I takie, że słyszycie, jak bardzo wzdycha. Takie rzeczy dzieją się nie tylko w dzień urody, codziennie na antenie RMF Max.
1: Ale dzisiaj wyjątkowy festiwal piękna mamy dla was po południu RMF Max i otwiera go Adam.
2: Co jest ze mnie najpiękniejszego? Otóż kebab. Tak, kebab, który właśnie przed chwilą zjadłem.
0: Tak, Adam z szacunku do piękna nawet pogryzł. Tak,
1: a się nie podzielił.
0: Troszeczkę tylko. No. Piotr.
3: Najpiękniejszy to ja mam głos do śpiewania, tylko nikt go nie dostanie oprócz mnie.
0: Na szczęście masz nas, Piotr.

0: Godzina 15. Jak dzisiaj będziecie przychodzić koło szafy, to uważajcie, bo będzie słychać, jak ktoś tam w środku szeleści. To będą szeleścić jesienne kurtki, które się cieszą, że jutro będą znowu ubierane.
1: Co szykuje dla nas pogoda i dlaczego matko jedyna, to usłyszycie za moment w prognozie. Bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Złote paluszki Rydle? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na trzy sposoby.

0: zaszczyt.
1: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: W większości Polski cieszymy się słońcem i błękitem nieba, ale są rejony, gdzie chmur jest więcej, a także takie, gdzie popada. Te ostatnie to m.in. Śląsk czy Opolszczyzna. 19 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 28 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie. Termometry pokazują tam 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą

0: bardzo ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mają w pracy fotel na kółkach. Mhm. To teraz jest idealna piosenka, żeby w jej rytmie na tym fotelu na kółkach tak delikatnie się przesuwać. Przesuwać w kierunku wyjścia.
1: Irek to sprawdził, nikt nie zauważy, tylko musicie z wyczuciem. Będziemy jutro.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: I po reklamie.

0: Minęła 15, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Zmarła jedna osoba z najciężej rannych w wypadku na torach na Mazowszu, potwierdził Robert Czerwiński z prokuratury w Radomiu. Przypomnijmy, przed południem w Sokolnikach Suchych pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką. Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób. Poszkodowanych zostało 20, a 7 trafiło do szpitali. Akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
1: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do świetlicy miejscowości Skrzynno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
0: Powiedział kapitan Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej w Przesusze.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max mówimy Wam o tym, co ważne, i tym razem mamy coś dla kierowców z Małopolski. GDD KIA wybrała wykonawcę, który przygotuje projekt poszerzenia 24-kilometrowego odcinka A4 między Dulową a Balicami. Prace mają ruszyć w 2030 roku i będą kosztować 17 milionów złotych.
3: Firma Autostrada 2 ma także uzyskać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę, przyznaje Kacper Michna z GDD KIA.
4: Dziś jest to fragment objęty koncesją, natomiast od 16 marca przyszłego roku ta koncesja nie będzie już obowiązywała. Przejazd tą trasą będzie bezpłatny, co oczywiście wpłynie też na zwiększenie ruchu. Dlatego też przygotowujemy poszerzenie tej drogi właśnie o trzeci pas.
3: Ale nie chodzi tylko o to, bo wykonawca ma przygotować również założenia do rozbudowy węzła Rudno. Ma również przeanalizować, czy trzeba rozbudować miejsca obsługi podróżnych. Zaplanuje również rozbiórkę bramek w Balicach.
0: O czym informował Przemek Błaszczyk. Mistrzostwa motorniczych po raz pierwszy w Polsce. Zmagania odbędą się już 19 września przy Placu Centralnym w Warszawie.
5: Szykuje się bardzo emocjonująca sobota z widowiskowymi konkurencjami. Każdy zespół ma dwa konkursowe przejazdy, których musi pokazać się z jak najlepszej strony w 6 różnych konkurencjach.
0: Powiedział RMF Max Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich. TEDx Bydgoszcz powraca. Tematem spotkania będzie rola i postawa człowieka w świecie AI, innowacji technologicznych, a także szybkich zmian społecznych. Event odbędzie się 7 listopada w Bibliotece Głównej UKW. Czołgi, pokazy służb mundurowych i widowiskowe przejazdy ciężkiego sprzętu. To zapowiedź pierwszego pikniku militarnego, który już w ten weekend odbędzie się w Świebodzicach. Na starszych i młodszych mieszkańców regionu czeka moc atrakcji.
6: Będzie z nami m.in. 10. Brygada Kawalerii Pancernej, 22. Batalion Piechoty Górskiej, 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej, będzie Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, będzie Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, będzie Straż Pożarna. Jednostki, które na co dzień nie mamy możliwości spotkać.
0: Mówił Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowe RMF Max. Dzisiaj drugi z trzech dni pierwszej kolejki nowego sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się spotkania Liverpoolu z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem. Oba mecze o 21:00. Dziś gra także Barcelona, zmierzy się z Feyenoordem, z kolei PSG zagra ze Slovan Bratysława. Rusza też nowy sezon Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W nowej formule zamiast dwóch grup jest sześć, a każda liczy po cztery zespoły. Industria Kielce. Rywalizacja rozpocznie o 18:45. Od domowego meczu ze szwajcarskim Klins.
1: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów. Może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji, ale mam nadzieję, że punkty zostaną w hali Legion.
0: To Piotr Jędraszczyk z Industrii. O 20:45 z francuskim Nantes zagra Orlen Wisła Płock.

0: Tego popołudnia humory mogą być kiepskie, bo warunki biometeo są niesprzyjające. Jeżeli planujecie popołudniowe lub wieczorne wyjście, a mieszkacie na południowym zachodzie lub na Mazurach, no to przyda się parasol albo przeciwdeszczowa kurtka. Słupki rtęci w Rzeszowie i Krakowie oscylują w okolicy 31 kreski. W centrum termometry pokazują 28 stopni, a najchłodniej na Pomorzu Zachodnim. Tam 19 na plusie. No i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.
1: Ale wam taki banger zaraz zagramy, że wam kapcie pospadają.
2: Totalnie pospadają, ale trzeba się teraz jeszcze trzymać mocno, bo to dopiero po 15 w RMF Max. Jeszcze kawałek tej środy przed nami, a tutaj Siwek i Borycka, witajcie.
1: Tak jest, trzymajcie się kapci, dzwońcie do babci, jesteśmy z wami.

0: Kaigo za nami w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: I teraz jest moment, żeby zapiąć pasy, ale odpiąć wrotki, bo jak wracacie z pracy, to szybkę można trochę uchylić. I ten włos niech się rozwieje.
0: A łokieć niech lekko wystaje. Niech tam lekko go wiatr muśnie, nawet jeżeli jest lekko przesuszony. Drodzy Państwo, bo to jest Coolio i Gangsta's Paradise. Taki klasyk dla Was wygrzebujemy. No to mała ciekawostka, to numer, który jest i tak reworkiem.
2: Tak, nuty Stevie'ego Wondera.
0: Z 76 roku Stevie'ego Wondera. I Coolio wziął to na warsztat, a piosenka jest do filmu Młodzi Gniewni.
2: Tak, pewnie kojarzycie Michelle Pfeiffer z tamtych czasów. Pamiętajcie, żeby smarować łokcie i bawcie się dobrze. Coolio i Gangsta's Paradise.
0: 15.11, takie klasyki tylko w RMF Max.

0: Lykeli ma coś w sobie. To jest piękny numer razem ze Swedish House Mafia. Happiness is so sad w RMF Max. Jak dzisiaj słuchaliście nas w ciągu dnia, to wiecie na pewno, co się dzieje. 10 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w urodzinowym deszczu nagród, a za odebranie telefonu nawet 3 tysiące złotych. A jak włączyliście radio teraz, no to macie fartę generalnie, bo runda bonusowa teraz rusza.
1: Ale fart.
0: Ale fart.
1: Fart jak nie wiem. I uwaga, bo wy wiecie, że my lubimy mnożyć i my tym razem, uwaga, mnożymy razy 600.
0: Wow! Coś niesamowitego. 600 SMS-ów my dostajemy, kiedy ty wysyłasz jeden z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Będzie okazja powalczyć o 10 koła dzisiaj u nas w finale, ale przypominam, za samo odebranie telefonu już 3000 zł.
1: No tak, bo to środa już.
0: To już środa.
1: To już trójka w takim razie za odebranie. Jutro będzie czwórka, ale na razie trójka za samo odebranie. Grajcie śmiało, mnożymy razy 600.
2: MAX. Reklama.
3: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: I po reklamie.

0: Ja jestem osobą, która raczej szybko się nudzi rzeczami, ale ten numer... To nie jest ten przypadek. Świetny Tame Impala i Dracula w RMF Max.
1: A ja jestem osobą zapowiadającą prognozę pogody.
0: Cześć osobo.
1: Zapowiadam prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

Pochmurny i deszczowy. Taki będzie środowy wieczór na południowym zachodzie i na Kujawach, ale w wielu regionach Polski parasole nie będą potrzebne. Słupki rtęci niedługo zaczną lecieć w dół, ale wciąż najcieplej będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wieczorem spodziewamy się 23 na plusie, a najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim, a konkretnie w Koszalinie 15 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, no to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit,

0: Mówi to The Sun, czyli w kierunku słońca się poruszamy i o to chodzi, słuchajcie, bo już to słońce weekendu nam powoli wstaje na horyzoncie. Ładnie? Ładna przenośnia?
1: Proszę bardzo, Juliusz Słowacki zawitał do studia. Dzień dobry, bardzo
0: dzień
1: nam
0: dobry.
1: Miło.
0: Akurat chodziłam do liceum imienia Juliusza Słowackiego, także cieszę się, że jego część we mnie żyje.
1: Tak, ewidentnie.
0: W jakiś sposób.
1: Czuć ją.
0: To dziękuję.
1: Siwek i Borycka, dzięki za dziś, do usłyszenia. Już teraz Graba w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
6: To jest RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego o krok bliżej. Grunt przy ulicy Pileckiego trafi w ręce tej placówki i to kolejna z wielu formalności. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Ewelina Machacka.
7: Po zmianie planu zagospodarowania terenu przez miasto, teraz działka przy Pileckiego, gdzie wcześniej planowano budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zostaje przekazana Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego, wyjaśnia wicemarszałkini Zuzanna Donat-Kasiura.
8: Po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę, to nie tylko siedziba, to również centrum szkoleniowe.
7: Najpóźniej do 2031 roku ratownicy medyczni przeniosą się więc z Mickiewicza w okolice CUP-u, choć optymistyczny scenariusz mówi o 2029 roku.
6: Tyle od naszej reporterki. Wybrano wykonawcę realizacji płatnego parkingu przy szpitalu w Słupsku. A więcej o tym powiedział nam Marcin Prusak, rzecznik prasowy Słupskiej Lecznicy.
9: Przetarg wygrała firma ze Słupska, która wybuduje system parkingowy za najniższą z oferowanych cen. Będzie to kwota 2 275 500 zł. No, na obecnym etapie nie jesteśmy na razie w stanie wskazać dokładnej daty uruchomienia systemu. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca będzie miał na to 4 miesiące od przekazania terenu robót na realizację inwestycji, w tym uruchomienie i przeprowadzenie testów systemu.
6: Prawdopodobnie za miejsce postojowe przy Słupskim Szpitalu zapłacimy jeszcze pod koniec tego roku. Już od poniedziałku będzie można głosować na projekty w ramach 12. edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. W tym roku mamy do wydania rekordową pulę środków, bo ponad 5 milionów złotych.
10: Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie dwa projekty. Jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Większość zadań dotyczy kwestii modernizacji infrastruktury drogowej. Jak co roku nie zabrakło również pomysłów na działania integracyjne oraz zajęcia sportowe. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafi również kilka mniej typowych pomysłów, jak na przykład projekt zakładający badanie poziomu witaminy D3 wśród mieszkańców.
6: Mówiła Wiesława Jasińska, pełniąca obowiązki kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej w Nowym Sączu. W lubuskich lasach trwa już sezon na zbiory grzybów. Pogoda sprzyja, dlatego pojawiły się kurki, podgrzybki i prawdziwki. Dla wielu osób wyprawa do lasu to relaks i przyjemność, jednak policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
11: Starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się nam, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się dokładnie znajdujemy. Podajmy im przybliżony czas powrotu do domu. Jeżeli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostajmy z nimi w stałym kontakcie wzrokowym.
6: Mówił nadkomisarz Maciej Kimet z gorzowskiej policji.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Wieczorową porą w niektórych regionach Polski przydadzą się parasole lub przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o Śląsku, Opolszczyźnie, części Kujaw i Lubuskiego, a także Mazur. Jutro ponownie chmury będą mieszać się ze słońcem, ale od rana deszczowo będzie we wschodniej Polsce. Za to w centrum i na zachodzie nacieszymy się słońcem, mimo że przez cały dzień nad naszymi głowami będą krążyć też chmury. Będzie ciepło, ale upału się nie spodziewamy. Najcieplej będzie na południu, 20 stopni w maksie, a najzimniej na Podlasiu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
14: Wybiła nasza godzina. Witajcie na pokładzie. Przemek Grabowski z wami od 18 w RMF Max. No to gdzie dzisiaj popłyniemy? Będzie przystanek na liście Hobbens o 20, a później dopłyniemy sobie do pięknego wrześniowego wieczoru. Wasze ulubione kawałki, najciekawsze nowości. Teraz DJ Moonlight i Fordo o dziewczynie z Alabamy, takiej 10 na 10.

Emanuele, El Corazon, Enrique Plexiglas w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna data w historii internetu. To był 9 września, rok 98. Google zaczyna działalność jako firma. Wyszukiwarka powstała z projektu Larry'ego Page'a i Sergeja Brina na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda. No i dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić internet bez wyszukiwania, chociaż coraz więcej przyjmuje AI. Teraz numer, którego AI nie zrobiło, chociaż próbuje, to producent Aicz przerabia disco classic, zrobił to doskonale, tak to leci. Ring My Bell w RMF Max.

0: To Liwka i nasza nowość w RMF Max. Poza tobą nic. Ciekawe, czy gdy Liwka była mała, to słuchała Michała Wiśniewskiego. Pewnie tak. Dzisiaj Michał obchodzi swoje kolejne urodziny i my z tej okazji zapraszamy. Mamy specjalny quiz na rmfmax.pl, który zaczyna się łatwo, ale później robi się coraz trudniej. Na przykład jest takie pytanie. Ile razy Michał Wiśniewski zawierał związek małżeński? 3, 4 czy 5? Powiem wam, że ja już się pogubiłem. Kto będzie najlepszy w tym quizie? Dajcie znać, wskakujcie teraz. rmfmax.pl.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

słuchać go przez cały dzień, to Kygo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję już na weekend, może taki maraton komedii, także tych głównie romantycznych, Adama Sandlera, no bo dzisiaj Adam Sandler obchodzi swoje kolejne urodziny. 60 lat, nie widać na pewno na scenie. Aktor i komik jest znany na przykład z Nieoszlifowanych Diamentów czy 51 randek. O, ten drugi film to obowiązkowo trzeba sobie przypomnieć, ja już zapomniałem, ale wiem, że było dość zabawnie. A teraz będzie bardzo klimatycznie, bo mam dla was taki fajny kawałek w RMF Max, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower.

0: Faith, Alan Walker, Ava Max. Czy zdobędą szczyt listy Hobbins w tym tygodniu? Zobaczymy. Nowe notowanie od 20. Mamy fajny wywiad z Alanem Walkerem. Część sprawdzicie także teraz na Instagramie RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. No i będzie kawałek, który mam w piątce ulubionych tego miesiąca. Słucham najgłośniej, jak się da. Czeka Swedish House Mafia, Le Kelly, ich Happiness is So Sad.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Wieczorową porą w niektórych regionach Polski przydadzą się parasole lub przeciwdeszczowe kurtki. Mowa o Śląsku, Opolszczyźnie, części

Kujaw-Lubuskiego, a także Mazur. Jutro ponownie chmury będą mieszać się ze słońcem, ale od rana deszczowo będzie we wschodniej Polsce. Za to w centrum i na zachodzie nacieszymy się słońcem, mimo że przez cały dzień nad naszymi głowami będą krążyć też chmury. Będzie ciepło, ale upału się nie spodziewamy. Najcieplej będzie na południu, 20 stopni w maksie, a najzimniej na Podlasiu.

0: Messenger to Alex Warren, który przyznał się bez wstydu do czegoś, no mogłoby się wydawać wstydliwego, że na scenie jak śpiewa, to bardzo często puszcza gazy. Naprawdę, w wywiadzie oznajmił i powiedział, że to jest taki element jego występu, bo jak on się bardzo skupia, prawda, i tak śpiewa szczerze, no to wtedy tam z tyłu zaciska, wyciska i jakoś wychodzi. No to ja już wiem, że akurat na jego koncertach to nie chcę być w pierwszym rzędzie. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem.
1: Dawid Mianzek, ruszamy w Tour de Club i zaczynamy sobie od propozycji plenerowych z różnych części Polski. Od Śląska zaczynamy, gdzie darmowy festiwal Kocham Katowice. To takie urodziny Katowic, dni miasta, wszystko w jednym. No i będą koncerty w piątek. Wystąpi m.in. grupa Jam, Bass Astral, BRK, Grupson i Vito Bambino. A w sobotę w line-upie Fuka i Kasia Sienkiewicz, Wonky One i Sisters m.in. Po sąsiedzku odbędą się też gwarki w Tarnowskich Górach. Tutaj to, co najciekawsze koncertowo zaplanowano na sobotę i niedzielę. W sobotę Janusz Walczuk, Jan Kleosia i grupa Bajm. W niedzielę natomiast wystąpi Jam i Oskar Cyms. No i też poleca się Zielona Góra z winobraniem, które już trwa i potrwa jeszcze do niedzieli. Dzisiaj Oskar Cyms na scenie, jutro Grupson. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. Natomiast w sobotę na wielkiej scenie winobrania zobaczycie Farne.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz brzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Stołeczni drogowcy korzystają z końcówki lata i prowadzą remonty ulic. Część prac uda się zakończyć już w najbliższym czasie.
1: Na ten tydzień planujemy udrożnienie Wisłostrady tutaj na wysokości ulicy Karowej do już pełnych przepustowości, po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Planujemy też zakończyć roboty asfaltowe w Jana Pawła na wysokości od ronda NZ do Feminy. I to są takie prace na ten tydzień. Cały czas pracujemy na nowym zjeździe, tak żeby w połowie października oddać też ten obiekt do użytku. No i jeszcze mamy około 19-20 frezowań do końca roku. Zakładamy, że będziemy frezować do początków grudnia.
0: Powiedział RMF Max szef stołecznych drogowców Łukasz Puchalski. Tarnowskie Góry szykują się do Gwarków, czyli corocznego święta miasta. O szczegółach tegorocznego programu wie więcej nasz reporter.
2: Wielkie świętowanie wystartuje już jutro. Jak co roku główne wydarzenia skoncentrują się w centrum miasta na rynku oraz scenach plenerowych. Tegoroczne Gwarki będą miały wyraźnie regionalny charakter. 2 z 4 dni będą mocno regionalne i tarnogórskie. Na scenie pojawią się m.in. zespół TES, tarnogórski Big Band, tarnogórska orkiestra Dęta. Zagra też Oberschleisen, będzie zespół Śląsk, a Filharmonia Śląska wykona specjalny utwór na 500-lecie Tarnowskich Gór. W sobotę zagra m.in. Bajm, a w niedzielę gwiazdami wieczoru będą Dżem, Marcin Werostek oraz Oskar Cyms.
0: To był Amadeusz Biurkowski. A teraz ciekawa propozycja dla dorosłych wrocławian. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zachęca do udziału w warsztatach malowania wzorów fajansowych. Zajęcia zostaną zorganizowane 26 września.
3: Warsztaty są inspirowane naszą wystawą czasową Elżbieta Piwek-Białoborska 1922-1989, ceramika, forma, dekoracja. I szczególnym gościem tego spotkania będzie właśnie pani Grażyna Glonek, malarka fajansu, zdobnik ceramik, od lat związana z wrocławską fabryką fajansu, obecnie na emeryturze, ale prężnie działająca właśnie w wyrobach fajansowych.
0: Mówiła Kalina Ciesielska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku. A na koniec Gorzów i zaproszenie dla aktywnych. 12 września odbędzie się bieg tropem dzika. Trwają zapisy, a na decyzję o starcie macie czas tylko do 10 września. To nie jest zwykły bieg. To sprawdzian charakteru, siły i wytrzymałości.
4: Jest bieg trailowy dla biegaczy, którzy chcą sprawdzić profil trasy i mogą sobie, będą musieli omijać przeszkody. Jest formuła open, gdzie biegnie się dla fanu przede wszystkim. Przeszkody nie trzeba pokonać, żeby być sklasyfikowanym.
0: Mówił Marcin Palczarski z Dzikich Dzików Gorzów.

0: Jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo niemal wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Od rana najgorzej będzie na południowym wschodzie kraju. W ciągu dnia w wielu regionach nacieszymy się też słońcem i tam przydadzą się ciemne okulary. Najcieplej będzie w Małopolsce, 20 na plusie, a najchłodniej na Podlasiu, 17 stopni w maksie. Będzie też mocno wiało. Na Kujawach, na Mazowszu oraz na Mazurach podmuchy z zachodu mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę.
1: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grybowski z wami w RMF Max, w trwający jeszcze dzień urody. No jest takie miejsce, gdzie ucieka się od tego święta, czyli radio. Jaką urodę mają radiowcy? No często radiową, chociaż to się zmienia. Teraz dobre bity wieczorowo z nami w godzinie zachodzącego słońca. Dub Dogs i How Does It Feel?

Ty masz Gipsku Kon i Jonathan w RMF Max. Teraz remix, o który zostałem dzisiaj zapytany. Co to za wersja tego Montera? Nie Montera, tylko Montela. Nie Monter Jordan, tylko Montel Jordan. Miał taki hicior z gatunku R&B i przerabia to Brytyjczyk Silva Bumpa. Do tego bujamy się w RMF Max i fajnie, że wy z nami. On Tonight.

Blinding Lights to mistrz The Weeknd. Teraz wiadomości z kroniki policyjnej. Pewnie słyszeliście, że znów doszło do zuchwałej kradzieży we Francji na Lazurowym Wybrzeżu. Złodzieje ukradli 4 obrazy słynnego Renoir warte 9 milionów euro, ale co się okazuje, podczas ucieczki 2 zgubili w ogrodzie. No to był chyba taki gang Olsena. Był kiedyś taki serial detektywistyczno-komediowy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Dua Lipa, wróci też ekipa Meduzy i David Guetta. RMF Max.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to chcę wypić czas na koniec.

trochę jak na dobrym rokowym koncercie pod koniec. Fukaj, Lifka i Enklawa w numerze Chcę Więcej. Myślę, że i Lifka, i Fukaj z przyjemnością poświęcają czas swoim fanom po występach, podpisują, rozdają autografy, ale niektórym to trzeba powiedzieć, no, sodówka chyba uderza do głowy. Ja wiem, że lubimy, wiem, że słuchamy, ale Kevin Parker z ekipy Tame Impala doszedł do wniosku, że on już nie będzie podpisywać autografów w ogóle, bo zdenerwował się, że fani nie potrafią stać długo w kolejce, tylko dzieci przepychają do przodu, żeby tam dzieci zdobyły te autografy. No ale że co, że dzieciakom nie podpisze? Tame Impala teraz w RMF Max, nasza nowość, Loser, ale chyba wciąż to lubimy, prawda?

Rose z Manchesteru, gdzie mieszka i produkuje Josh Baker. Nasza nowość My Place, wcześniej na czwartym Oscar Sims bez końca. No i jeszcze kilka minut i premiera nowego singla od

0: I. Jak myślicie, czy powtórzą swój największy sukces? Powiem wam, po pierwszym odsłuchu jest to możliwe. Pierwszą trójkę otwieramy trensowo. Tutaj Armin van Buuren i Sasha, ich Everlasting.
1: Max. 3, numer 3.

Szybko wpada w ucho, prawda? To nasza premiera dzisiaj na liście Hot Bands. Wracają dziewczyny z Cat's Eye. W numerze Animal to 6 dziewczyn, które zostały wybrane w specjalnym castingu. To laski z różnych stron świata, i z Europy, i ze Stanów, a nawet z Korei, no bo przecież ich korzenie są bardzo, bardzo k-popowe. Cat's Eye czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Armin van Buuren i Everlasting. Na drugim topik z Becky G w numerze Sorry Papi. Ale miejsce pierwsze wraca ta ekipa. Gibbs, Ego i For Money rządzą w tym numerze Ostatni dzień lata. Numer 1.

0: Igo oraz Pomary mają swoją jedynkę na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo mam tutaj trochę fajnych kawałków. Zagram z przyjemnością. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club i zaczynamy sobie od propozycji plenerowych z różnych części Polski. Od Śląska zaczynamy, gdzie darmowy festiwal Kocham Katowice. To takie urodziny Katowic, dni miasta, wszystko w jednym. No i będą koncerty w piątek. Wystąpi m.in. grupa Jam, Bass Astral, BRK, Grupson i Vito Bambino. A w sobotę w line-upie Fuka i Kasia Sienkiewicz, Wonky One i Sisters m.in. Po sąsiedzku odbędą się też gwarki w Tarnowskich Górach. Tutaj to, co najciekawsze koncertowo zaplanowano na sobotę i niedzielę. W sobotę Janusz Walczuk, Young Leosia i grupa Baim. W niedzielę natomiast wystąpi Jam i Oskar Cyms. No i też poleca się Zielona Góra z winobraniem, które już trwa i potrwa jeszcze do niedzieli. Dzisiaj Oskar Cyms na scenie, jutro Grupson. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. Natomiast w sobotę na wielkiej scenie winobrania zobaczycie Ewę Farne.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Same niskie ceny.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.
15: Hejka, tu Maciek.
16: Ja też dołączam, jestem Aneta.
17: Hey, this is Imagine Dragons.
18: What's up, it's Jean Paul.
19: Siema, to Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF.

talent. Kacperczyk i Vito Bambino, no na pewno mają muzyczny talent. Witajcie po 21 w RMF Max. To jest ten czas, kiedy już chyba nie trzeba siedzieć nad książkami, można się wyluzować, nawet jeżeli ktoś tam musi trochę pozakuwać, to no to można zrobić sobie przerwę, w szczególności, że teraz poleci taki lightowy, chillujący numer. Jego muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'u, afro house'u i nawet trochę soul'u. Wiz the MC wraca w nowości Fallen Stars. RMF Max.

0: Tobą na chacie, Daria Zawiałow na chacie z RMF Max. To będzie można robić niedługo wieczorowo na chacie. Będzie można robić ludziki z kasztanów. Słuchajcie, to jest ten czas. Byłem dzisiaj w parku i zauważyłem, że kasztany już tam dojrzewają, już coraz większe każdego dnia i niedługo wszystko pospada i będzie można sobie porobić ludziki. Jak co roku? No to wysyłajcie zdjęcia swoich ludzików do graby. Może zrobimy jakiś konkurs. Za chwilę muzyczny ludzik Eminem i jego Houdini. RMF Max.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzychu.
12: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
13: Hi, this is Denzel.
14: Hey yo, this is Eminem.
15: Cześć, tu Natalia Kawałek. Raz

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra wieczorowo w RMF Max. A kto z was był ostatnio na koncertach IN, która coraz częściej odwiedza Polskę? Widziałem relację w internecie. Fani pisali, że było jakoś dziwnie, bo ona śpiewała, starała się, tańczyła, a ludzie to jakoś tak stali, cytuję, stali jak kołki i wszyscy nagrywali. No takie mamy czasy. Ludzie już tak jakby często bawią się mniej. Idą sobie może postać, ja nie wiem. Teraz przypomnę wam jeden z największych hitów IN w RMF Max. Kiedyś jedynka na liście Hot Bands. Hot

Real, klubowe bity Dub Dogs w RMF Max. Akurat na świętowanie urodzin, które dzisiaj, przypomnę, świętuje również Michał Wiśniewski. I z tej okazji mamy dla was urodzinowy quiz. Jak dobrze znacie Michała Wiśniewskiego, rmfmax.pl. Im dalej w las, powiem wam, tym pytania są trudniejsze. Na przykład jest takie: jak nazywała się druga żona Michała Wiśniewskiego? Anna Świątczak, Dominika Tajner, czy może jednak Marta? Przyznaję się, znowu się pogubiłem.

0: Jego muzyka nadaje się idealnie także na wieczór i na dobranoc, ale ja jeszcze nie mówię wam dobranoc, chociaż żegnam się w RMF Max. Kygo przed chwilą. Jutro wracam do was z hitami, z nowymi bitami, no i z nową dziesiątką listy Hot Bands. Słyszymy się czwartkowo o godzinie 18, a po 22 też mnóstwo świetnej muzyki w RMF Max. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: I po reklamie.